0: Hey. Hey. Hey. Halo, hej. Hej. Hej, hej, hej, Deno, hej.
1: Kako šova?
0: Ne, ne, uredno.
1: Aha, okej.
0: Deno, aj tu radi študent. Deno, aj tu radi študent.

Barva zdrava, klima prava, samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.